pierwsze nasze radio. Lem FM.

судять, судять, а він вірив в Бога і власним відчуттям.

0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze, w to gorący, bardzo gorący sobotni wieczór. Mamy dnes 27 czerwca, to sobota, no i ja do was bisiduję z wrocławskiego studia. Choć bars mi, jak im ryuk, gorący, ale dumam nie mi, ale i wam wszystkim w ciebie Polsce, bo mamy spekotu, mamy takie lito, jakiego z się chyba nie spodziewali i aż takiego lita zme nie chcieli. Nie będziemy banuaty, dumam się, że to już peresada. No ale, drodzy słuchacze, ta audycja o doma, że za mikrofonem Severian Kosowski i my mamy sobotu i wse po 20 godzinie, jak w każdą sobotu, majże w każdą sobotu o doma. Czuję te bisiduju majże, no bo czasem jest tak, że takie świato długi weekend wychody, tak niekoniecznie robimy i w radiu LEM FM, żeby nie było, że LEMKy takie robitny. No ale, drodzy słuchacze, oczywiście budu z wami dnes, przez godzinę, dobrą muzykę zagramy, a i powiemy sobie przy tym, dasz to ciekawe. No to toż, zacznijmy.
1: Tu LEM Kielskie Radio.

Vrtam guvam včera, jak raz, a i dnes tiž prochodit jubilejný 60. zahalnopolský festival kapel i narodnych śpiewaków. To festiwal w Nyżnym Kazimierzu. Tam na ten festiwal piszła i nasza lastivoczka, Lemkiewski ansambl piśni tańca lastivoczka, dijuczy przy stowarzyszeniu Lemkiew, przy kruszku w Przemkowi. No i jak raz lastivoczka wczoraj prekrasno występowała. Wczorajszy koncert, przyznam szczerze, jem ozerał. Dnes użym toho nie śledził, ale jak raz wczoraj dziewczata, żeny krasno występowały, a przy tym i solista Dańko Groszczak. Także to, no, tu winszujemy uśpichy, winszujemy toho, żeby lastivoczka dalsze Lem same nagrody zbierała, bo to isto ważne, że jak raz taki ansambl jak lastivoczka prodążać rozwijać naszą lemkiewską muzyczną tradycję. Це ширше музичну культуру, бо не забуваємо, що ластівочка то тіж капела, то тіж гудаки, але тіж і танчі, котрима око годне зметішити на різного рода подіях, неодовга тіж на 46-й Лемківській ватрі на чужині в Михалові, що уж 31 липня загорить і погорить аж до 2 серпня, бо так тот вікенд якраз того року виходить.

0: Odomasz.
1: Gdzie było, tam było, między Karpatami a Poloninami był jeden balal, a u tym balali wyrosli dwoje szuhaj. Zdatne, ale najwięcej si ważać swoją kulturę, tradycji, dziewoczkę, a żywit u nas na wychodzi. Posmotry tu, brat, szak to nadhera, najkrajsza ziemia na świecie. Tak sa teper posać, a wychutnaj si husoczkę.

No hej, horiaczku mamy, my też horiaczo gramy dnes tu w LEM FM. Ja dumam sobie, że drogie słuchacze jest tak, że już nie jest to podkruczaty tej temperatury, bo do sprawdy wszystkim nam chyba źli, proto też pamiętajcie, że dobry by ty w sebe doma na Lemkowyni, bo na Lemkowyni w horach tak to ta temperatura na pewno inaksza, jak desy w miści, na czużyni, na zachodzi, albo za hałom tam, gdzie bliższe tego betonu jest, tej betonozy, którą przez rok nam funduali, że to było często niezrozumiałe, często w tych miejscach to te główne rynki, to te główne deptaki są betonem wyłożone, że to jest czysto dociap niezrozumiałe, no ale nadziejemy się, że pomalinkę się to będzie zmieniało, no bo i to te decydenty, że to takie rozwiązania dawali przez roki wywiad, że to był niewłaściwy napriam dijania. No ale my nie naryczemy, my w Radio LEM FM się cieszymy, że dobrą muzykę gramy. Tak i teper was kraśni, no to proszę.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

się wszystkim powił, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary t-shirt

I dorosłe słuchacze, ja do was wertam. Dnes jak raz tiż Lemkiewski kermesz w Zamenyciach. Dumam, że jeszcze tot kermesz trwat. Choćbym pity, ale jak raz tak mi się poskładało, że nie zmichiem. No i kiedy bym piszł, tak bym dla was dnes tu nie byś i duł. To ja audycji o domasz nie byłoby. No ale sam osobą Lemkiewski kermesz w Zamenyciach, win prochody tego roku w ramkach festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Świt pod Kyczerom, no i jak raz do Zameny spryszły Nelem Lemke, ale i Świt przyszedł do Lemkiu, tak że pozdrawiamy Zamenyczan, poriadnych ludy, wiernych słuchaczy, lubitelów radia Lem FM. No a dla was też, kiedy może poczujecie tak dobrą muzyku, zagramy.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Tak to była audycja o domasze. Dnes w sobotu 27 czerwcia. Hodny ste byli czuty to tu audycję priamo z Roslavského studia. Żełam na koniec wszystkim szkolariam, ale i ich rodyczom spokojnych wakacji. Toho, żebyste świadkowali, żebyste się tiszyli tym letnim czasom. Lem majte nasia pozir. A wakacji też wam toho żełam, żeby aż tak skoro nie zletili. Dobranič, majte się szumni. Był z wami Severian Kosowski, a wyste czuli audycję o domasz.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: In pubie. Eso antes, ensillaba el muchacho su caballo y allá le escuchaba otro. Ya se juntaban y ahí salía. O si no, aquel. Doleno, doleno, ya guay po caleno, bludela dziewczyna, siendaj tej hodeno, bludela dziewczyna, siendaj tej hodeno. Y antes vivía, ya sí, ya se siento un arribío cuando me acuerdo. Ahora gurita, ya pues me acuerdo de esas cosas.
1: Humanitas. Beskidy mi, jak dola horbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boli dmia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wierno w serciach plekali, bez wika nesli do rywnych dny, spisamy zastawlena.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta tchnyszky, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyszkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i prosimy na 72. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme besidovati o materinskom jazyku. Переконані сме, що слухачам нашого радія не треба доводити, що лемківський язик – то єден з варіантів русинського язика і предавшутким повноправний, в повний розвинений язик. Очевидно, суд так, котрі піддають тото вантпливости, єднак польська держава зачисла лемківський язик до групи етнічних язиків. Завдяки тому можемо його вчути в школах, слухати в медіях, печатати в ним книжку і ставляти таблиці з назвами сел в рідній бесіді. Барз важним частю язика є література, котра утрвалят наррації, як конструюють нашу достоменність як спільноту. До слідження нашого рідного язика ведуться принаймні від 19 століття. В тоудуто Матвій Астрія, вроджений 1 серпня 1843 року в Лисові педагог, історик, краєзнавець і громадський діяч, написав статтю «Колко слов о лемківській бесіді». Wkazuje w niej krasu, archaizm i oryginalność lemkiwskiej besidy. Podla niego lemkiwski język jest bardzo dobry zachoronenny i wartistny. Posłuchajmy fragmentu sławetnej statii.
6: Matwiej Astriab. Kolka słow o lemkiwskiej besidy. Jakże mnie zdywowało, jak jem zorknął w gazeti, naszej ruskoj gazeti, besidu, na kotroj boh znat odkoly, lem jedny nasze chłopy odklikując się w karpackich wertepach. A jeszcze bilsze nie zdywowało, jak jem proczytał, że to rusnaczka, ne pohańbyła się, aż do gazety napisaty w ti besidi, kotroj się tak stydają nasze krajanky i krajane. Otrzmarił i ja hańbu, naj się śmieje komu się zachocze. Nasze prysłowia waryt, szto i zo śmichu sud lude. Tak, dajte, że krajanka, i ja choczu po besiduwaty, dasz to o naszoj besidi, choć lem po naszomu. Karpackie horniaky zostawali się na karpackich werchach, de one nygda ne zaidale kukiełok, nygda ne hojnuwale, nygda ne brękale piniazmy. Nygda same ne brale się za karabyn. Lem wse ile wiłsiane, waryli kieselyciu i czyr. Pyle war. Chodyle na robotkę, żeby siada jak prodonowym kuwaty. Lemko ne znał nygda toho hojna, jakie mał podolanyn. Ale za to i ne doznał się takoho bycza od złych neprijateliu, jak bohaty i podolanyn. Bo rytko w carapkuwale się neprijatele na karpackie żbyry, żeby rizaty i obderaty bidnoho lemka, z kotroho i ne byłoby im czoho wziaty. Oj, lemko lubyt swoi chory i jak ich lubyt. Win bude wandruwaty po ciłoj Europi, za kuską chliba, kotroho ne dorablać się na swoim grunci. Ale zarobleny kusok wse prychody dzisty na swoich werchach, z żeną i dzitny. Tak żył lemko z dawna i tak wydyt się teper żyje. Jomu nygda swoho ne staje, na donowynki nygda ne staje na podatok, nygda ne staje na kierpci, nygda ne staje na odeżdu. alem zarobotkamy w dalekich stranach win pokus odhaniać swoju bidu. Ad jak zważyty to wszytko, to mi się wydyt, że tym, że to w sukniach świaszczennykam, możby lipsze cinyty naszych bidołakiu, puchatariu, jak my ich cinymy. Nam by ne hańbyty ich za ich zwyczaje i ich besidu, ale im diakuwaty, że choć one wse pracowali bilsze od druhych, a ne zabywali nygda swojej otcewskoj strichy i swojej materyńskoj besidy. Pracowali, że zawse a zawse dobri i czesno, byli wse dobryma i czesnyma rusnakami i ne zhańbyli nygda dobroho i czesnoho swoho mena. Kyju, 27 septembria 1881 roku.
3: Jedną z wydatniejszych kodyfikatoriów i propagatoriów lemkiwskiego pisanego języka jest uczutel Iwan Rusenko. To jak raz win ustalił pierwszy pryncypy pisowni. Posłuchajmy, jak wczut narid cinyty ridnu besidu.
7: Iwan Rusenko, lem besida nam ostała. Nam besida nasza myła, choć i kusne gramatyczna. Ridna mate nas jej wczyła, odże swoja nepożyczna. Choć besida nasza prosta, wypowisty wszytko znaje. Cy wesoło nam na duszy, cy nam smutok serce kraje. Sliw nam chwatyt, wypowimy wszytko w lemkiuskiej besidi. Cy w zabawi na wesilu, w dobrym bytu, cy to w bidi. Toż szanujmy nasze słowo, od wielka aż do mała. Wszytko insze my stratyle, lem besida nam ostała. Czytał Jakub Tutko.
3: Jak już zme wspominali, lemkiwski język jest częścią rusyńskiego języka. Rusyńską literaturę czytamy ochoczo i często. Dneska, choć zme rozszmereny medże różnoma derżawami, komunikujemy się przez internet, a teksty w różnych wariantach rusyńskiego języka sud na wytiahnienia ruky. Posłuchajmy wersza Anny Halczak, poetesy z Priaszowa.
8: Anna Halczak, ridne słowo. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja syła. Mene maty ridnym słowom persze osłowyła. Wczułam ja świt poznawaty, posyłała w szkołu, żebym i tam rozwywała swoją ridną mowu. Może je i taki w świti, że swoje zachładyt. Za dobrze ho wosu mliniu, a czużo ho chladat. Taki człowiek się sam sobą nie może hordity. Lipsze było się takomu na świdne wrodyty. Lipsze było pro takoho nimomu ostaty. Jak języką swoi słowa perekruczuwaty. Ridne słowo, pomóż ci na swoje osie trymaty. By zmysławny odkaz predkił mogli dotrymaty. Nie dajmy się lekko ważni. Swoho od gwaryty, bo budemy jak wandraky, po świti budyty. Trzeba na pamiatu maty, w ridnym słowi syła. Nasza mama nam tu syłu, w darunok przybyła. A jakby jej ciężko było, kiedyby siadi znała, że jej doskonała żertwa, małcinu mała. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja pycha. Od kołyski po chrip samej, dusza tobą dychat. Czytała Klaudia Dyczko.
3: Kiedy wysłuchaliśmy twórczosty Rusynko z Priaszywskiej Rusy, to zapraszamy na śpiewanku od Rusyniu z Wojwodiny.

0: Jazyk jest nosnikiem kulturowych wartości. Razem z innymi ludźmi konstruuje dostomenność człowieka, tak jak члена większej wspólnoty, suspilstwa, podobnie jak i jedynyci, z charakternym dla niej pizryniom na świt i jego poriadkowania. Jazyk jest bodaj najważniejszą częścią kultury naszego narodu.
1: Janko Szkirpan, Lem. Kto pojmy krasu twoju? Lemkiuska mowo. Kto przyjmie do serca twoje proste słowo? Jazyk nasz, jak morę głęboki, jak sleza czystej, jak lubą szeroki. Lemko nie prodał drogę swoje lem na jermaku w górliczach. Choć mu pan obiciał złota turbinu, ta lem dajte pane, powił i ruką skinu. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Jazyk karpackich rusnakiów, w tym i lemkiłskiej, nieodłącznie wiąże się z horami, życią w nich, krajowidom i lubowiu do toho sztoridne.
2: Iwan Hołowczak, Słowa Hir. Jak besidu naszą, tadę ste poczuli. Znajdę dobre ludę, chory jej wrodyli. Każde nasze słowo prawo ma cwenity. Ono jest wrodzene lemki uweselity. Ono w świty ludztwu dokaza tym usyt. Światu sprawiedliwy z tnych to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlu oweśniaty. Każdy werch to otec, a dolenka matir. Nych to nam za serca słowa na wyszmaryt. W nich jest ochen dusza, takiż to aż paryt. Słowa zemli naszej dorochy nam zwuky, one nam śpiwane, brali nas na ruky. Rozumili w sajnach ich nawet koroły, tylko jest w tych słowach łaski ta lubowy. Cud besidy naszej słowa specyficzny, on jak dokument hołosiat nam wiczno. Żesmy się rodyli, wyrastali w chorach, żesmy autochtony, jak sosenki w borach. Niech to nam narokom słowec nas otworył, one drewni zwuky, sywiczkę jak chory. Czytał Jakub Tutko.

0: Nasze przywiązanie do gier jest na tyle wielkie, że w lemkiwskiej literaturze często są one personifikowane. Twórcy obdarowują ich człowieczymi przymiotami. Posłuchajmy, o czym dumają i besidują nasze gory.
1: Petra Murianka, Besida. Wierszki hir, zeleny winec lemkiwskiego Beskidu. Cudowy kraj, nad chorami synie rozmrijane niebo. Szurszy tłozyna nad prudką kamenycią, a tam, na protyleżnych krajczkach małego świta, dwi susitki chory, czerszla z jaworyną, Besidu swoju wedut. I powiedet jaworyna do susitki, szto nowoho czuty? Ty tam lipsze wydysz, jak tam doliny. Prochodzie tysiaczy rokiu, jedna chwila, i hirmyt w odpowiedzi czerszla. Spokino jak zawsze, synio, zdorowo. Witerlem pofulgułał do tebe poletił. Zas prochodzie tysiaczy rokiu, jedna chwila, a teper, świduje jaworyna. Teper wyczutam dolinu, drobne chruszczy na dwóch nochach. Lude? Tak, lude. Prochodzie tysiaczy rokiu, jedna chwila. No a teper, świduje jaworyna, wyczuł pierwsze chruszczył, ludy, idut gumi, pidchodiat het, ta i na tebe idut, nie czujesz? Czuju, ale dobry mi jak zawsze, spokojny widno stworinia. Pereszli zas tysiaczy rokiu, jedna chwila. No i jak ty tam, świduje jaworyna, ciłkom dobry, odpowiada czerszla, przywykłam do tych ludy, wesoło mi z nima. A teper? Świduje jaworyna po tysiaczach rokiu, jedni chwili. Szczosy dywne, prochodyli naraz wijny, choriła zemla, ale teper ciłkom neto, naszych prijateli, naszych dobrych ludy, żenut in szlude, biut, choroziat, ne czujesz płaczu? Czuju, powidat jaworyna, prochodiat roky, jedna chwila. Jak ty tam? Świduje jaworyna. Oj, barzli, nie jak nie przywyknu. Żdyj, wernut dobry czasy. A teper spij, babusiu. Dosme się na besiduwali. Spiat chory, śniad o sprawiedliwosty, pit synim nebom, pit jasnym, jednym dla wszystkich nebom, żdut. Czytała Melania Pelechacz.
0: Na żal, nie wszutku lemku besidują chocki w chyżu po swomu. Któraz męczą naszych dzieci z nadrydnu besidu. Na żal, asymilacja postępuje bardzo skoro. Same pozbawlamy się największej wartości, jaką przekazali nam predki. Ale nadjemy się, że to ta tendencja się odwernie i pereturwamy jak naród jeszcze przynajmniej paru stolić.
2: Iman Hołowczak. Co to ja za lemko? Co to ja za lemko? Co ja za człowieczek? Piszał ją za mole. Pozbył się słoweczok. Pozbył się słoweczok. Ta jednego kraju. Wnuki już po swomu, a nie kuzny znają. Znają po angielsku. Ciszać się niemiecką. Słowo jednych melat. Szkwelczką. Pić pypecką. A kolesy matir wczyła nas nim żyty. Poważaty ludy, w serce kraj nosyty. Ludy ja poważam, a jak tebe słowo, życie tobą krótyt, jak to dwyl połową. Recytował Martyn Lutkowski.
0: Być męszyną seret wekrzosty jest ciężko, ale trzeba znaty swoju wartist, dociniaty swoju kulturu, pamiętaty historię i ity prez życia z podneseným hołowom. Na koniec posłuchajmy smutnego opowiadania autorstwa Moniki Tylawskiej.
3: Monika Nastka Tylawska, swój hołos. Szkoła była wielka. Brudne drewniane dweri smotryły na nas czużo. Woszła jem do seredyny. Po studenym korytarii litało pełno dity obleczonych w kolorowe łachy. Wytiahuwali z kras toreb nowy bleszczacze knyżkę. Iszła jem w starym zelenym kabati z welecz torbą, którą dostała jem po braci. Tak mi czudni było jakosy. hańbyła jem się bars, prebars ne znacia czom. W sale było lem jedno wilne miejsce. Zwidała jem się hreczni diuczate, kotre hen sidyło. Perepraszam, czy to to miejsce je wilne? Tołdy wszytki zaczali się śmijaty. Śmijali się hołosno i okrutni, a przy tym kryczale. Jak ona dziwnie mówi! To jest głupia Ruska! Siła jem w kuti. Wkryła jem się tą welicz torbą tak, żeby nianych to nie wydził. Za chwilu do klasy woszła uczytelka. Dumała jem, że mi pomoże. Ale ona ostrym hołosom zwidała się, czomne si dżu włałci. Odpowiła jem. Dity się z mene śmiut. Nech tu dnia pryniaty. Dumała jem, że teper pani wozmę mia pić swoju opiku. Ale naraz studeny i hołos uczytelki wdarył mia, jakby remin po herbeti. Dziecko, tu jest Polska. I tu się mówi po polsku. Żeby mi to było ostatni raz, kiedy słyszę ten okropny język. Nydziem się nie odozwała. Syłdzy tysły się do oczu, ale nie chciła jem płakaty, żeby zasnęp na razy tysia na śmich. Dumate, że jak skończyła się to ta historia? W szkole, a ciż poza nią, nie wychwaryła jem już ani jednego słowa. Z ruski stała jem się nimą. Na lekcjach nie odpowiadała jem. Nie pisała jem. Ze szkoły po pierwszym semestrze nie wyszmaryle za brak postupił w owczyniu. Prystoto pił roka zabyła jem, jak zwuczył mi hołos i moja besida. Zaperta w sobie, doma cisz perestała jem besiduwaty. Teper po weloch rokach pyszu, pomały bukwy zberam w hołowi, tworiu słowa, a pak reczynia. Zaczynam stawaty na nohy i pomały perestały się bojaty. Może jeszcze dakole poczuję swój hołos. Czytała Warwara Duć.
0: I to już wszystko, co zme na dneska zruchtowali. Zaochoczamy do plekania rydnego języka, wczunia się go i perekazowania dalszym pokoleniom. Naukowci, jako zanimajcie do śledzeniami języków, zakwalifikowali lemkijski i rusyński język do grupy języków zagrożonych wyginieniem. Kiedy się postaramy, możemy zahamować proces zanikania języka i skorego pomęszania się czysła besidujących po lemkijsku ludy. Napraszczania śpiwanka dularowych bratiów o Wasylu, kotroho barz znerwowało toto, że lemku ne choczut po swomu radyty.

Raz siapry trafiło, nieszczęścia w Rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu, powił Vera Boże.

0: Poczujecie teraz program z archiwum Radialem FM.
1: Michał Bulgakow. Egipska mumia. Opowiadania członka profsojuza.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

choćby znechcił protomaster bity. Moja myla, ty pokuso jedna.

0: Zapraszam Was, wnioska słuchacze, do wysłuchania muzycznej audycji o takim rodzie muzyki, który wnioski odyszł już w niepamięt, ale był win bardzo popularny w rokach 30., 40. i 50. A zas potem ten styl переформував się i wnioski już win czysto inaczej wyglądać. A gneska doznate się, że mają wspólnego Antylskie ostrowy, które są położone na Karaibskim morzu z lemkiwskim ansamblem, który zove się Brat Skład.
1: Brawo! Teraz czeka na ciebie poziom piąty.
2: 2004, Brat Skład.
3: Ta. Siedaj, brat.
4: Ta.

Wielu z nas znaje jednak dobry tot muzyczny styl. Ostatnim razem zrobił win niezwyczajną karierę w fantastycznym filmie w reżyserii Tima Bartona Sok z żółka.

0: scratch my back. Keep scratching. Ebon, come scratch it.
1: Marianne.
0: Yes, Ebon.
1: Just a little higher, child.
0: A little higher, man.
1: Higher, baby.
0: How's that now?
1: Oh, yes, Marianne.
0: Am I soothing your back, Ebon?
1: Oh, it feels so good, baby.
0: Oh, crazy like mad, man.
1: Keep scratching, child.
0: I'm scratching, Ebon.
1: Scratch.
0: Now you scratch my back.
2: Ostatnim razem tak dobry to ta muzyka zagrała w 1988 roku w filmie Tima Bartona Pod nagłówką Sok z żuka. Opowiadać to film o duchach, a słynny jest ciż z toho, że w pierwszych minutach filmu główny bohaterowe gynut. No ale oczywiście film się nie kończy. Główny bohaterowe filmu, których grają Alec Baldwin i Gina Davis, mieszkają dalej w swojej chyży, do której się wprowadza nowa rodzina. Duchom to nie w smak. Duchy chcą nowych lokatoriów peregnać. W tym cilu straszać ich, ale koli to nie pomaga, prosia to pomicz, żeby ich perechnaty Beetlejuice'a, w którego rolu wcilat się Michael Keaton. Roblat wielkie zamieszania, a w pewnym momencie, w czasie hostyny, koli do chysz przyjeżdżają jeszcze inni hosty, duchy postanawiają ich nie na żart perestraszyty. Właśnie tak.

wyjątkowo ciż zaochoczam, żeby to tu scenu obizryty filmi, no można nawet jej najty na YouTube. A śpiewał Harry Belafonte. Ciłe joho meno to Harold George Belafonte, młodszy amerykański śpiewak, aktor i sospilny aktywista, który jest nazwany korolą muzyki Kalipso.

właśnie od Tamale zaczął to ty śpiewankę kopiowaty i nagrywaty ich po nowomu. Śpiewał więc już amerykańskie narodne śpiewanki, hołowni spirituelsy. Na początku 50-tych roków zaczął spiłpracowaty z Martiną Lutherą Kingą, a cilom tej spiłpraci była borba za prawa muryniu w Ameryce. Perełomowy moment dla jego kariery, to jak sme powili, był rik 56, kole wyszedł jego trzeci album pod nazwą Calypso. Trzeba heł zauważyć, że na tej płatni było zapisanych lem dwie śpiewanki rodom z ostrowiu, który się zowód Trinidad i Tobago, witczyzny toho stylu. To jest Calypso.

Trinidad i Tobago to oficjalna nazwa derżawy, które znajdują się wśród dłuższej części Ameryki, ale blisko kontynentu południowej Ameryki. Obnyma do na dwa główne ostrowy, to jest Trinidad i Tobago, a jak też wielo mniejszych.

2 Łowno Ostrowo były zamieszkane najpierw przez Indian z dwóch plemen. Trinidad był zamieszkany przez Arawakiu, a Tobago przez Karaibiu. W 1498 roku toty ostrowy były odkryty przez Kolumba. Od 1532 roku zaczęły być kolonizowane przez Hiszpanię. Były heł bars dobr warunk do uprawlania duhanu i kakao. Na żal, Indiane skoro wymerły. Jak się okazało, nie przetrzymali europejskich chworób. Tołdy Hiszpany poczali sprowadzać na ostrowo muryńskich niewolników z Afryki. Pod koniec XVIII stulecia ostrowo zajęli Anglicy. Tołdy oni rozwinuli uprawę cukrowej trestiany.

0: tota cukrowa. Trestiana, cy jak na zachodni lemkowini besidwali. Trostyna służyła przede wszystkim do produkcji cukru.
1: Ale
0: nelem. Właśnie toty, wszystko antylskie ostrowy, to jest i Trinidad, i Barbados, i nawet Jamajka. Sąd sławny z toho, że produkuje się hun sławny napytok. Rum, popularny ciż do chneska i na lemkowyni. Osobliwi popołudniowi storoni Karpat.

zaśpiewali sestry Andrews. I jak sme czuli w Ameryci, czy to z ohľadu na toto, że są bardzo skupy, czy z ohľadu na toto, że mają płańszą głowę do pycia, rozładniający to drum Coca-Colą. Pora teper perejty do samej muzyki. Kalipso. Teoretyki muzyki twierdzą, że muzyka kalipso narodziła się właśnie hyn na ostrowach Karaibskiego Moria. Nazwa kalipso może odnosić się do każdej śpiewanki, która była śpiewana w czasie trynidackiego karnawału. Cyto przez zwykłych ludy, cyto na scenach przez profesjonalnych wokalistów. Inspiracją dla takiej twórczosty mogła być afrykańska tradycja ustnoho perekazu śpiewanok, przyniesiona na ostriu przez muryńskich niewilników. Popularny motyw, który nawiązywali do afrykańskich śpiewanok, czy tańczył i melodii granych na bubnach zmieniali się pod wlijaniem folkloru, który doterał z inczych derżał, osobliwi z derżał kolonialnych. Pod wlijaniem muzyki hiszpańskiej, francuskiej czy angielskiej w kińcy stoj mieszanki zrodził się nowy muzyczny rytm kalipso. Nie ma pewności do wnioski, od kale wzięła się nazwa tej muzyki kalipso. Niektórzy teoretycy muzyki dżerełu gladają w afrykańskim słowie kaizo, które to słowo oznaczało występ przed publiką. Po zniesieniu niewolnictwa w 30. rokach XIX stulecia na Trinidadzie poczęły być organizowane karnawał. Ludzie przychodzili słuchać śpiewaków zwanych heł z francuska chantei. To ta śpiewacza maniera, którą oni proponowali, była podobna do tego, z czym mamy do gneski do czynienia w czasie na przykład lemkiwskich wesil. To jest w czasie przyśpiwok. Koli własnym talentom śpiewaczym popisują się rozmaity śpiewaki, które często śpiewają satyryczny tekst jeden na drugiego. Dlatego, żeby mieć większą popularność, twórci tych przyśpiwok przyjmowali sobie artystyczny pseudonim. Najczęściejsze to pseudonim składał się z nazwiska i z dobranego słowa lord. Posłuchajmy za to. Dwóch lordów, jednego lorda Iwandera, a drugiego lorda Kitchenera.

Farta teper wyjasnity tezu, którą postawił jem na początku naszego programu, to jest o paraleli meże lemkiuskim rapom a muzykom kalipso. Spróbuję daty to tu odpowiedź opisowo. Śpiewaki u kalipso wse cineno za humor. Wielu z nich mało czudowy talent do wydumowania na poczekaniu rymowanych tekstów, często pikantnych i bardzo trafni naświetlających temu. Toty śpiewaki początkowo rekrutowali się spośród najbiedniejszych mieszkańców ostrowiu, wse afrykańskiego pochodzenia. Toty śpiewane wostupy to był pereglad najświeższych plotok i nowin. Nawet własne miejscowe przychodzili posłuchać tych śpiewanok, żeby znaty, czy naród wysoko, czy nisko ich ciny. Toty śpiewanki były satyrą na świt uriadników i wyższy sospilny klasy. Toty śpiewaki stawali się obrońcami prostego narodu i byli przez to naród pobożany. Często one jednak nie były wygodne dla tych, którzy trzymali włast. Śpiewaki często pozwalali się na krytyku i w końcu własty zmuszeni były wprowadzić cenzurę. To, gdy śpiewaki zaczęli te teksty budować w sposób dwuznaczny i doszły do perfekcji w układaniu insynuacji. Toty artysty nie byli też zwykłymi użytkownikami języka, ale byli jego współtwórcami. Tworzyli nowe słowa i wnieśli wielki wkład w poszerzanie słownictwa, którym mieszkańcy tzw. zachodnich Indii posługują się na co dzień.

Ciły i tot opis można śmiło pretransponowaty do suczasnej muzyki, która nazywana jest, co wywodyć się z rapu. Ale trzeba pamiętać, że i to rap właśnie swoje korzenie ma w muzyce kalipso. W ostatnich rokach muzyka kalipso pit upała. Pojawiają się nowe nurty, najczęściejsze sudony kryżowaniom kalipso z inczyma stylami. Ale najwcześniejsze, ważna, tekstowa sfera tych śpiewanok wneska pit upała.

Kinczu, naszu striczu, z Kalipso i na koniec Korol. Kalipso, Harry, Belafonte. W tym wykonać jeszcze jedną śpiewanku z filmu, pro kotryj besidował jem na początku naszej audycji. Praszczam się z wami, zapraszam za tydzień. Bohdan Gambal.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, zbiram sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriadach.

wypłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

twarz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party